Mario Kart na burek, ja taki porcelan. Smutry ma cibulka ma tapety parmezan. Pietki o leraku, najbardziej wsi Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi niż cię z nim.